0: Bianca Anka. A dietro Pionu Hodzinu za was załudzimy.
1: Hallo, hallo.
0: Jan Szybkus Natroli.